0: 800 osób, wśród tych symbolów ludzi na wielka na wągu do rasiny z mojej siły Mauritania, wyjdzie na obę się gejzin, radia akar wahdzi, radia,
1: Tous vos hits préférés. De Kaiser à Blagnac, c'est sur Radio Axe Sud 105.1 et en DAB+.